0: już drugą dekadę na fali 93.3 ze stacji CFMU w każde niedzielne popołudnie wita Państwa Twoje Radio.
1: Na autorską audycję serdecznie zapraszają Jolanta Ostrowska-Nuszka i Jan Wichrowski.
2: You are listening to the Polish program Your Radio on CFMU 93.3 in Hamilton. You can tune into our program every Sunday at 4 p.m.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Jan Wichrowski, Twoje Radio Hamilton. Wczoraj, tydzień temu mieliśmy pewną awarię, to znaczy ja miałem i nie mogłem dla Państwa przygotować audycji i musieliśmy skorzystać z powtórzenia tego, które było jeszcze w zapasach w archiwach radiowych, a mają tylko 8 odcinków do tyłu. Żeby w ogóle cokolwiek było polskiego w tej godzinie naszej. Jeszcze raz Państwa przepraszam, ale siła wyższa po prostu, no, popsuło się. Coś tam się popsuło, znaczy coś. Komputer mi się rozkraczył całkowicie i nie mogłem go natychmiast naprawić, a przyznam się szczerze, że na tych różnych laptopach, nie laptopach, to ja nie umiem, nic nie kumam. Znaczy, kumam tylko średnio. No dobrze, to jest pierwsza rzecz, więc dziękuję za cierpliwość i przepraszam. Mam nadzieję, że się Państwo nie zniechęcili do tej naszej polskiej godziny w Hamilton. No a dzisiaj proponuję Państwu dwie rzeczy. Chciałbym się podzielić przede wszystkim wrażeniami z oglądania serialu Larka, nowego serialu Larka, sfinansowanego, produkcję sfinansowaną przez Netflixa. A poza tym, no, chciałbym, żebyśmy posłuchali troszkę muzyki. Będzie Krzysztof Zanussi. Jeśli zdążymy, to być może będzie fizyka bez zamulania, ale tutaj nie obiecuję, bo chciałbym, żeby było troszkę muzyki. Także witam Państwa serdecznie. Jan Wichrowski, Twoje Radio Hamilton. Pozdrowienia dla Joli, która nas słucha, szefowa. Ona niestety nie może na razie brać udział w audycjach, bo jest bardzo, bardzo zajęta, ale może kiedyś w przyszłości wróci do Państwa, mam nadzieję. No to tak, o Lalce chciałbym powiedzieć, ale może najpierw, może troszeczkę muzyki, bo tak się nagadałem, że aż by gardle zaschło. To może jakaś stara pioseneczka.

fajne wspomnienia. I pomyśleć, że dla młodych ludzi dzisiejszych, czyli młodzieży, to ta piosenka i Markowski śpiewający nią, zespół Perfect, to tak jak dla nas w dawnych czasach, dla mnie przynajmniej, Hanka Ordonówna. Bo nie Mieczysław Fok, bo Fok to jeszcze śpiewał, ale Hanka Ordonówna właśnie. Tak, to czas, proszę Państwa, leci. Chciałbym się podzielić wrażeniami z obejrzenia serialu Netflixa, który miał być ekranizacją lalki, przynajmniej tak to przedtem w mediach przedstawiano. I serial wczoraj do użytku na Netflixie poświęciłem się, obejrzałem wszystkie 6 odcinków ciurkiem, 6 godzinnych odcinków ze 6,5 dnia oglądania filmu. I proszę Państwa, no cóż, no, powiem szczerze, że po obejrzeniu pierwszego odcinka się wszystko we mnie zagotowało, bo to ma tyle wspólnego z lalką, teoretycznie, jak mówiono, ekranizowaną lalką Bolesława Prusta, co nic. Dlatego, że użyto nazwisk bohaterów, jakieś tam wątki, ale tak naprawdę to napisano nowy film, nowy scenariusz, nową treść. I dokonano moim zdaniem kradzieży w celach marketingowych. Bo korzystając ze sławy Prusa, ze sławy powieści i z tego, że będzie to ekranizacja, zrobiono zupełnie nowy film, w którym, no proszę sobie wyobrazić, że Izabela Łęcka jest wojującą feministką, prawda? Rzecki jest no lekko sprośnym człowiekiem, który ma 40 lat. Nie żadny starszy człowiek, subjekt, który się uczył w sklepie u Mincla. Jest też postać wymyślona pokojówki, która zabija Starskiego, tak, zabija go. I jest w ogóle zupełnie co innego. No i jest Wokulski, który też jest troszkę inny niż w powieści Bolesława Prusa. I szczerze mówiąc, to po pierwszym odcinku miałem ochotę przestać to oglądać, to oglądać. No ale skoro zacząłem i pomyślałem sobie, no to trzeba dać szansę. I rzeczywiście powiem tak, film jest ciekawy, serial jest ciekawy, ale można było zupełnie spokojnie zrobić zupełnie nowy film. Nie trzeba było korzystać z legendy Bolesława Prusa i jego postaci stworzonych przez niego. I to byłoby po prostu uczciwe, proszę Państwa. A tak, to jest to, no, jeżeli by jeszcze zatytułowali wariacje na podstawie lalki Bolesława Prusa, to jeszcze bym powiedział okej. Ale ponieważ oni ten film zatytułowali Lalka i dopiero później scenariusz na motywach powieści, jest taki napis, to wszystko jedno. To jest po prostu kradzież obrzydliwa i uważam, że niedozwolona. Nawiasem mówiąc, nie wiem, czy Państwo sobie wyobrażają, że bohaterowie filmu przeklinają tak, jak się teraz przeklina współczesna młodzież, rzucając różnymi K i innymi brzydkimi słowami, no dość często, no nie, jest nie do przyjęcia, po prostu. W każdym razie, tym z Państwa, którzy liczą na ekranizację lalki, to odradzam, a tym, którzy chcą zobaczyć to, co im autorom tego filmu przyszło do głowy, tak, żeby zrobić lewicową czy lewacką nawet wersję książki Lalki, no to proszę bardzo, proszę sobie obejrzeć. To tyle na ten temat mam do powiedzenia. Ja sam jestem ciekaw, co Państwo mogliby powiedzieć po obejrzeniu tego serialu, ale czy ja wiem, czy zachęcam? Zachęcam, tylko uprzedzam, że nie jest to lalka, tylko jest to coś użyte
postaci z lalki do zupełnie innego filmu. To tyle.

0: Nie będę recenzował jednego z największych przebojów zespołu Perfect, Nie płacz Ewka, którego przysłuchaliśmy, ale ten ostatni element tej piosenki, powtarzający się motyw gitarowy przez minutę prawie, mógłby być krótszy, ale nie chciałem ciąć, tylko po prostu stwierdziłem, że posłuchamy oryginału, bo znów zrobiłbym reinterpretację, jak to teraz nazywa się, lalkę, ja bym zrobił reinterpretację piosenki Nie płacz Ewka. A teraz proponuję, żebyśmy posłuchali klasyka polskiego kina. Tak, tak, już klasyk, Krzysztof Zanussi i jego kolejnej opowieści.
1: To jest mój alfabet, a ja jestem reżyserem filmowym, nazywam się Krzysztof Zanussi. Robert Powell. Są role, które podobno nie tylko przynoszą nieszczęście w karierze, ale że wiążą człowieka tak, że się potem już nigdy nie może od nich oddalić. Za taką rolę uchodzi rola Chrystusa. Ona się pojawia w wielu filmach, wielu aktorów próbowało nam pokazać taką cielesność, sprzedać własny wygląd, podszywając się pod postać Chrystusa. I zwykle to byli aktorzy, którzy długo potem nie mieli co zagrać. No bo tak to jest, że jak ktoś pokazał się w roli boskiej, to strasznie go było trudno potem zredukować z powrotem do takiego wymiaru człowieczego. Z tych aktorów, z którym miałem do czynienia i którym się udało po roli Chrystusa płynnie wejść w inne role, to był Max von Sydow. Ale on też jako Chrystus był zadziwiający. On był tak daleki od oczekiwań i od takiego powszechnego wyobrażenia o Chrystusie, że po prostu to mu przeszło jakoś bez skutków. O innych wiem, że jak to zagrali, to zwykle potem mieli długie okresy trudności. I tak było z chyba najbardziej udanym odtwórcą roli Chrystusa, jakim był Robert Powell w filmie Zeffirellego Jezus Nazaretu. W filmie, który był pierwszym takim filmem biblijnym, który miał również wersję telewizyjną i który no w jakiś sposób nawet przerósł wcześniejsze hollywoodzkie filmy. Te hollywoodzkie filmy nigdy nie były oparte tak wyłącznie właściwie na Ewangelii, na Ewangeliach. Natomiast film Zeffirellego był taki teologiczny i opowiadał tylko to, co w jakiś sposób w Ewangeliach się mieści. Oczywiście tam były też czasami nawiązania do apokryfów, ale generalnie wiem, że cała rzesza teologów, i to i katolickich, i protestanckich, i prawosławnych, pilnowała, żeby to był taki modelowy obraz Ewangelii, najbardziej prawdopodobny. I w tym obrazie znalazł się Robert Powell, aktor brytyjski, o ile pamiętam, pochodzenia irlandzkiego, czy też walijskiego. W każdym razie coś celtyckiego było w jego oczach bardzo jasnych, a poza tym szalenie regularnej twarzy. Więc rzeczywiście w tej długiej fryzurze no, był taki jak Chrystus na wielu obrazkach. On od razu wyglądał tak, jak powinien wyglądać. No i ta rola uczyniła z niego no, super gwiazdę, bo filmy Jezus Nazaretu i potem jego wersja telewizyjna krążyła przez wiele lat po świecie, właściwie do dziś dnia krąży, ilekroć zbliżamy się do Wielkiej Nocy. Ten film gdzieś się w jakichś kanałach telewizyjnych pojawia. No bo jest rzeczywiście zrobiony doskonale, ma wspaniałą scenografię, świetne kostiumy i taką pełną wierność Ewangelii, także nikogo nie wyprowadzi gdzieś w pole. I to miało pewne znaczenie. Ja go zobaczyłem, mówię o Robercie Powellu, na filmie. Byłem przekonany, że to rzeczywiście świetny aktor, natchniona postać. No ale potem kiedyś mi przyszło do głowy, że to byłby idealny wykonawca i właściwie myśląc o nim napisałem scenariusz do filmu Imperatyw. Z tym, że to nie było realistyczne. Realistyczne w tym sensie, że nie było szans, żeby on u mnie zagrał, bo to był aktor wtedy pierwszej wody. On mimo tej roli Chrystusa po jakiejś wielomiesięcznej może przerwie, ale jednak złapał sporo ról hollywoodzkich i to ważnych. Zagrał w Europie Malera w filmie chyba Cavani. W każdym razie zagrał takie wyraziste role. W BBC zagrał wydaje mi się, że fenomenalnie, doktora Higginsa w kolejnej wersji, nie My Fair Lady, którą zrobiono z Pygmaliona, tylko z prawdziwego Pygmaliona, Bernarda Shaw. I przyjął taki stereotyp, taki krąg ról, które mu powierzano, to byli zawsze nienaganni dżentelmeni, o nienagannych manierach, o nienagannej urodzie, o nienagannym najczęściej charakterze. Także to go w jakiś sposób ciągle popychało w stronę tej roli Chrystusa, bo tego nikt nie chciał mu zapomnieć. I teraz to, że mnie się udało w ogóle kiedyś do niego dotrzeć, to kwestia festiwali. Myśmy się gdzieś w Indiach spotkali na festiwalu, chyba właśnie jeszcze w New Delhi. No i ja przyszedłem do niego z zapytaniem, czy w ogóle można, będąc reżyserem z Polski, myśleć o panu jako o wykonawcy, czy pan jest gotów czasem zrezygnować ze swojej zwykłej garzy i zagrać coś dużo taniej, ale może ambitnie. I on powiedział: tak, pan mnie słusznie rozszyfrował, ja jestem otwarty na takie propozycje, mogę spróbować. No i ja wtedy zrozumiałem, że chcę, żeby to on zagrał, i uprosiłem moich producentów, żeby mi dali zielone światło na pisanie scenariusza. Ja to napisałem. Uzyskaliśmy, bo to był film niemiecko-francuski, uzyskaliśmy jakieś finansowanie. No i wtedy zaczął się problem, bo mój producent powiedział: proszę pana, nie ma mowy, żeby pan Paweł się zgodził, my nie możemy ryzykować produkcji, bo on nawet jak panu powie, że tak, to ostatniego dnia powie, że nie ma ochoty, nie ma czasu, wie pan, to jest za wielka gwiazda, żebyśmy mogli opierać się na jego słowie. Ja mówię: no ale przecież kontrakt zawrzecie z nim. No nawet jak zawrzemy, to wie pan, takiemu aktorowi zerwać taki mały kontrakt, to nawet jakby miał odszkodowanie zapłacić, to jest pestka i to się nikt nie będzie z tym liczył. Słowem, powstał twardy opór, chciano mnie koniecznie zmusić, żebym wziął przyzwoitego, ale niemieckiego aktora, który by zagrał tę główną rolę. A ja wiedziałem, że ja tego filmu bez Roberta Pauera nie zrobię, że to jest film wyłącznie możliwy wtedy, jeśli on w nim zagra. No i teraz musiałem prosić tego niemieckiego aktora, którego znałem na szczęście, to był Mathieu Carrière. On grywał u mnie poprzednio, był świetnym aktorem. I poprosiłem go po prostu: Mathieu, tobie zaproponują rolę w moim filmie. I ja chcę, żebyś ty wiedział, że ty jesteś wspaniałym aktorem, ale nie do tego. I ja nie chcę tego robić z tobą, tylko z kimś innym. I on powiedział: rozumiem, odmówię, tak jak będziesz chciał. I odmówił. Bardzo go za to szanuję i cenię. Potem żeśmy jeszcze pracowali razem, także Mathieu Carrière był też moim takim aktorem, któremu bardzo zaufałem. Ale tutaj zostałem z tym właśnie aktorem angielskim i nastąpiła cała kombinacja, bo trzeba było już przyjeżdżać na zdjęcia, a producent dalej mówił: nie, musi pan brać Mathieu Carrière, ja się nie mogę wystawić na taką kompromitację, jak mi Robert Powell nie przyjedzie. Wobec czego ja musiałem Robertowi posłać bilet, opłacając to z własnej kieszeni. No i musiałem sam wyjechać na lotnisko. Myśmy mieli kręcić w Saarbrücken, a lotnisko było we Frankfurcie. Bo produkcja powiedziała: proszę pana, my nie wierzymy w to wszystko, wobec czego w ogóle nie będziemy w tym brali udziału. No i myśmy pojechali z moim asystentem odbierać Pauela z Frankfurtu. A tu się okazuje, że jest jakiś ogromny protest przeciwko trzeciej linii, trzeciego pasowi startowemu, który trzeba było wybudować z wycinką lasu, i że są ogromne tłumy tych ekologów i że płoną samochody, że lotnisko jest zablokowane, nie można tam dojechać, tylko kolejką można się dostać. A ja zrozumiałem, że jak przyjadę kolejką, to już będzie bardzo późno, to Robert, jak zobaczy, że nikt po niego nie wyjechał, po prostu wróci do Londynu następnym czy tym samym samolotem. No i sytuacja była patowa. Już myślałem, że rzeczywiście to już jakiś wyrok nieba, że to się ma nie udać. A tymczasem mój asystent, nieznany mi wcześniej, młody człowiek, powiedział: niech pan pozwoli na chwilkę, ja spróbuję, podjedźmy tutaj do Avisa czy do Herca, do którejś z tych firm wynajmujących samochody. I po chwili wrócił z dwoma czapeczkami firmowymi, za które zapłacił ileś tam deutschmarek, bo to jeszcze były deutschmarki. I mówi, niech pan nałoży jedną, ja nałożę drugą. Jedziemy pod tą tyralierę policji i powiemy, że jesteśmy kierowcami z Avisa i chcemy ewakuować samochody, żeby ci protestujący nie podpalili ich przypadkiem. No i okazało się, że policja zasalutowała, przepuścili nas, podjechaliśmy pod samo lotnisko. Oczywiście nie szukając samochodów Herca ani Avisa, zdejmując czym prędzej czapeczki z głowy. I znaleźliśmy Roberta, jak właśnie stał przy kasie, bo już chciał wykupywać bilet powrotny do Londynu. No i porwany przyjechał, mój producent no po prostu był bliski omdlenia, ale wszystko potoczyło się dobrze, nie było żadnych problemów z kontraktem. Oczywiście film kręciliśmy po angielsku. Grała w nim także Leslie Caron i Brigitte Fossé, która się zgodziła dlatego, że jak z Robertem Powellem, to ona się zgadza też za jakąś ćwierć ceny. Także film ten powstał za sprawą no, wielkiego zaangażowania głównego bohatera. I później on dostał, poza tym, że film dostał nagrodę specjalną jury w Wenecji, to on dostał nagrodę za najlepszego aktora. No i tą nagrodę wręczał mu Vittorio Gassman, a z kolei Vittorio Gassman powiedział mu, wręczając nagrodę, no dostał pan rolę uszytą na miarę jak przez krawca. W związku z tym potem poszedłem do Gassmana i powiedziałem, zgłaszam się jako krawiec, czy mogę coś uszyć dla pana. I tak doszło do następnego filmu Paradygmat, ale to już jest inna historia. Natomiast z Robertem potem robiłem jeszcze jeden film, kiedy jego sława już troszkę przygasła. Długa rozmowa z ptakiem, gdzie on gra właśnie takiego aktora w średnim wieku, w kryzysie średniego wieku, który jest prowokowany przez taką nimfetkę, ale w końcu nic z tego romansu nie wychodzi. To zresztą była odstępstwo od oryginalnego scenariusza, w którym tam dochodziło do romansu i to był taki romans z nieletnią, co ja uważałem za obrzydlistwo i powiedziałem, ja tego tak nie nakręcę. Natomiast ten film był naszym drugim filmem. Miałem jeszcze jakieś plany. Jeszcze nie wiadomo, może kiedyś coś zrobimy, ale na pewno jest to aktor niezwykły, ale przeszedł do historii właściwie przede wszystkim i prawie wyłącznie z powodu tej roli Chrystusa. I opowiadał mi, że to jest ogromne utrapienie, jak on jeździ po świecie, często w Azji, a najczęściej w Ameryce Południowej,

Państwo też mają z tego frajdę. Dzisiaj w dzisiejszej audycji troszkę przypadkowo, ale zostaniemy już przy zespole Perfect. Oto kolejna piosenka, troszkę związana z kinem.

0: Zostało nam troszkę czasu, tyle, żeby pan profesor Maciej Mulak opowiedział nam, dlaczego noc jest ciemna.
1: Brytyjski pisarz Gilbert Chesterton, znany z charakterystycznego poczucia humoru, powiedział kiedyś, że paradoks to prawda, która stanęła na głowie, żeby zwrócić na siebie uwagę. W fizyce i kosmologii paradoksy pełnią właśnie taką rolę. Wskazują miejsca zapalne, w których nasze wyobrażenia lub te

0: historie ujawniają swoje ograniczenia lub prowadzą do wniosków zaskakujących dla zdroworozsądkowego myślenia. Zapraszam was dzisiaj na taki paradoksalny, czy raczej pełen paradoksów odcinek. Nazywam się Maciej Mulak, a to jak zwykle fizyka bez zamulania. Samo greckie słowo paradoksos znaczyło nieoczekiwany, trudny do wyobrażenia. I rzeczywiście fizyka pełna jest takich sytuacji. Paradoksy powszechnie występują choćby w szczególnej teorii względności Einsteina i są wszędzie w mechanice kwantowej, która sama jest organicznie paradoksalna. Choćby ten o kocie Schrödingera, jednocześnie żywym i martwym, zanim otworzymy klatkę. Wszystkie paradoksy fizyki działają jak właśnie intelektualne punkty zapalne, zmuszające nas do rewizji utartych poglądów. Ale jest pewien znany od dawna paradoks fizyczny, nie wynikający z naszego ograniczonego myślenia i wyobraźni klasycznej. To paradoks wynikający z błędnych założeń i związany z nieskończonością. Chodzi o paradoks Olbersa, mówiący o tym, dlaczego nocne niebo jest ciemne. Pozwólcie tu na luźne skojarzenie. W kultowej scenie filmu Seksmisja Jerzy Sztur woła: ciemność widzę, ciemność! I ten komiczny okrzyk, poza filmowym kontekstem, nabiera głębszego znaczenia. To trochę jak intuicyjny bunt wobec ciemności tam, gdzie światło powinno świecić. Są pytania tak proste, że aż wydają się zbyt banalne, by je w ogóle zadawać, a jednak potrafią prowadzić do zaskakująco głębokiej, wręcz kosmicznej refleksji. Zatem dlaczego niebo jest ciemne w nocy? Czy naprawdę kryje się w tym coś wielkiego? Owszem. Być może pomyślisz, przecież to oczywiste. Gwiazd jest tyle, ile jest, a te dalsze świecą słabiej. Między nimi zostają puste przestrzenie, więc niebo jest ciemne. Proste. Otóż nie do końca. Ta intuicyjna odpowiedź jest błędna albo co najwyżej niepełna. I co ciekawe, prawdziwe wyjaśnienie tej zagadki nie było oczywiste nawet dla największych umysłów jeszcze 100 lat temu. Oczywiście ktoś mógłby zauważyć, że niebo świeci w pewien sposób. W końcu mamy mikrofalowe promieniowanie tła, słaby, pradawny blask narodzin wszechświata, ale rzecz jasna, nasze oczy nie są w stanie tego zarejestrować. Dla purystów niebo też nie jest całkowicie czarne, bo nawet w najciemniejszym miejscu atmosfera Ziemi delikatnie świeci. My jednak mówimy tutaj o ciemności kosmologicznej. Dlaczego więc nocne niebo nie świeci równomiernym blaskiem, skoro wszechświat jest pełen, tak przecież niesamowicie jasnych gwiazd? Oficjalnie ten paradoks sformułował w 1823 roku Niemiec Heinrich Wilhelm Olbers, lekarz z zawodu, a astronom z pasji. I to pasji z niezłymi wynikami. W 1779 roku, w wieku zaledwie 21 lat, Olbers opracował nową metodę obliczania orbit komet. Dwa lata później otworzył praktykę lekarską w Bremie i tam, na poddaszu swojego domu, urządził obserwatorium astronomiczne. Odkrył planetoidy Pallas i Westę, a także 5 komet. Ponoć przez większość życia nie przespał więcej niż 4 godzin pod rząd, bo nocami pochłaniało go badanie nieba i pytanie, dlaczego jest ciemne. Omówił je w artykule o przeźroczystości przestrzeni kosmicznej, wydrukowanym w 1823 roku. Musimy tu zaznaczyć, że paradoks Olbersa ma solidne korzenie historyczne. Kwestia ciemnego nieba nurtowała bowiem astronomów od wieków. Rozważali ją Anglik Thomas Digges, i to już ponad 4 wieki temu, a także w XVIII wieku Szwajcar Jean-Philippe de Chézet i Anglik Edmund Halley, a wcześniej w 1618 roku Niemiec Johannes Kepler użył tego paradoksu do argumentacji, że wszechświat musi być skończony. Co ciekawe, za życia Olbersa paradoks ten nie był uważany za jego osiągnięcie i nie pojawiał się w nekrologach po jego śmierci. Jednak z czasem to zagadnienie zaczęto określać właśnie mianem paradoksu Olbersa. No i tak już pozostało. Co bardzo intrygujące, pierwszą osobą, która poprawnie rozwiązała paradoks nocnego nieba, wcale nie był zawodowy astronom, lecz poeta i prozaik Edgar Allan Poe. Ten znakomity autor, zafascynowany nauką, opublikował w 1848 roku pełen dygresji poemat filozoficzny zatytułowany Eureka, poemat prozą. Znalazł się w nim fragment, który, choć napisany językiem poetyckim, zawierał trafną intuicję kosmologiczną. Poe zauważył, że jeśli liczba gwiazd byłaby nieskończona, niebo musiałoby świecić równomiernym blaskiem, podobnym do światła Drogi Mlecznej. A skoro tak nie jest, to podkreślał, że jedynym możliwym wyjaśnieniem pustek, które widzimy przez teleskopy, jest przyjęcie, że odległości są tak ogromne, iż światło z tych miejsc nie zdążyło jeszcze do nas dotrzeć. Bo zakończył ten wątek słowami: pomysł ten jest tak piękny, że nie może nie zawierać w sobie prawdy. Po wyprzedził więc swoją epokę. Kosmolog Edward Harrison w swojej książce poświęconej paradoksowi ciemnego nieba pisał: kiedy po raz pierwszy przeczytałem słowa Poego, byłem zdumiony. Jak to możliwe, że poeta, w najlepszym razie amator nauki, dostrzegł poprawne wyjaśnienie 140 lat przed nami, podczas gdy błędne rozumowanie wciąż powtarza się w podręcznikach. Na początku XX wieku nad zagadką pochylił się również Lord Kelvin. Uświadomił sobie, że to, co widzimy nocą, jest obrazem przeszłości, a nie teraźniejszości. Światło, mimo że porusza się z niewyobrażalną prędkością, potrzebuje czasu, by przebyć międzygwiezdne odległości. Patrząc w niebo, widzimy więc historię wszechświata, jego przeszłość zapisaną w świetle gwiazd. A zatem rozwiązanie tego paradoksu we współczesnej nauce wcale nie jest banalne. Klucz do jego zrozumienia leży w prostym rachunku geometrycznym, opartym na zasadzie kopernikańskiej, czyli założeniu, że we wszechświecie nie ma miejsc uprzywilejowanych. Wyobraźmy sobie, że otaczamy Ziemię cienkimi, koncentrycznymi, sferycznymi powłokami o pewnej grubości, jak warstwy kosmicznej cebuli. Im dalej od Ziemi znajduje się taka powłoka, tym większa jest jej powierzchnia. No, rośnie z kwadratem odległości. Tak samo z kwadratem odległości rośnie objętość takiej warstwy cebuli. A zatem przy równomiernym rozmieszczeniu gwiazd mieści się w takiej warstwie proporcjonalnie więcej gwiazd przy stałej jej grubości. Grubości mierzonej po promieniu. Zauważ, że liczba gwiazd w warstwie rośnie tak jak powierzchnia, czyli z kwadratem odległości. Ale z drugiej strony jasność pojedynczej gwiazdy maleje również z kwadratem odległości. I te dwa efekty dokładnie się równoważą. Choć pojedyncze, dalekie gwiazdy świecą słabiej, to jest ich odpowiednio więcej. W rezultacie każda warstwa takiej kosmicznej cebuli, bez względu na odległość, powinna dostarczać do Ziemi taką samą ilość światła. A ponieważ teoretycznie takich warstw jest nieskończenie wiele, wypadkowa suma ich światła powinna rozświetlać niebo bez ograniczeń. Noc nie powinna w ogóle istnieć. Aby paradoks zaistniał, kluczowe jest założenie o nieskończoności wszechświata. Czy jest ono słuszne? To jedno z najbardziej fascynujących pytań współczesnej kosmologii. Krótka odpowiedź brzmi: nie wiemy na pewno, ale wszystko wskazuje na to, że wszechświat jest nieskończony. Ale nawet jeśli tak jest, nasza zdolność obserwacji jest radykalnie ograniczona. Widzimy tylko tak zwany wszechświat obserwowalny, sferę o średnicy około 93 miliardów lat świetlnych, wyznaczoną przez ekspansję wszechświata, prędkość światła i wiek kosmosu 13,8 miliarda lat. Poza tą granicą, tak zwanym horyzontem cząstek, rozciąga się nieobserwowalna dla nas, potencjalnie nieskończona reszta. Paradoks Olbersa ujawnia więc problem nie tyle z nieskończonością samą w sobie, ile z modelem, który łączył ją z ideą wszechświata statycznego i wiecznego. Próby wyjścia z impasu, jak pochłanianie światła przez pył, co proponował sam Olbers, czy gasnące gwiazdy, okazały się ślepymi uliczkami w ramach tego starego modelu. Pył w końcu nagrzałby się i równie mocno świecił. Prawdziwe rozwiązanie przyszło dopiero w XX wieku wraz z nową kosmologią, która odsłoniła dynamiczną naturę kosmosu. Okazało się, że odpowiedź kryje się w kilku kluczowych faktach, które unieważniają klasyczne newtonowskie założenia. Rozwiązaniem jest w istocie to, że wszechświat ewoluuje. Przede wszystkim, według obecnej wiedzy, wszechświat ma początek. Powstał około 13,8 miliarda lat temu w wielkim wybuchu. Oznacza to, że światło z najdalszych obszarów po prostu nie zdążyło jeszcze do nas dotrzeć. Obserwowalny wszechświat jest skończony wiekiem, co samo w sobie ogranicza liczbę gwiazd, których światło może do nas dotrzeć. Wielu naukowców twierdzi, że ten argument sam w sobie już wystarcza na wyjaśnienie, dlaczego niebo jest ciemne. Niemniej warto tu oddać się kilku dalszym poglądowym analizom, temat ten bowiem otwiera drzwi do największych pytań o naturę Wszechświata. Zatem warto też pamiętać, że Wszechświat się rozszerza. Odkrycie amerykańskiego astronoma Edwina Hubble'a pokazało, że galaktyki oddalają się od siebie, a światło, które od nich płynie, rozciąga się razem z ekspandującą przestrzenią. Fale stają się coraz dłuższe, coraz słabsze, przesuwają się ku czerwieni, aż w końcu zanikają w promieniowaniu niewidocznym dla ludzkiego oka. Nie wszyscy jednak uznają to wyjaśnienie za wystarczające. I tak na przykład dr Alastair Gunn, radioastronom w Centrum Astrofizyki w Jodrell Bank na Uniwersytecie w Manchesterze, w swoim artykule dla BBC Science Focus przypomina, że gdyby Wszechświat istniał nieskończenie długo, nawet to rozciągnięte światło w końcu wypełniłoby całe niebo. Kluczowy okazuje się więc wiek kosmosu. Po prostu niektóre fotony jeszcze do nas nie dotarły. Mówiąc krótko, niebo jest ciemne nie tylko dlatego, że Wszechświat się rozszerza, ale też dlatego, że gwiazdy świecą od pewnego skończonego czasu. Pierwsze gwiazdy we Wszechświecie zapłonęły mniej więcej 100-200 milionów lat po wielkim wybuchu, czyli około 13,6 miliarda lat temu. Wcześniej panowała tak zwana era ciemna. Jeszcze inną kwestią jest to, że same gwiazdy mają ograniczony czas życia. Ich blask pochodzi z procesów termojądrowych. Gdy zapasy paliwa się wyczerpują, gwiazda ostatecznie gaśnie. Nawet gdyby Wszechświat był wieczny, nie gwarantowałoby to nieprzerwanego blasku. Zasoby materii nadającej się do tworzenia nowych gwiazd również są ograniczone. Dodatkowo, w końcu, materia nie jest idealnie równomiernie rozłożona w kosmosie. Skupia się w galaktykach, pozostawiając ogromne pustki. Współczesna kosmologia wskazuje też na rolę ciemnej energii, która przyspieszając ekspansję kosmosu dodatkowo ogranicza zasięg obserwowalnych gwiazd. Ciemność nocnego nieba to zatem nie brak światła, ale dowód na dynamiczną naturę kosmosu. To świadectwo, że Wszechświat ma historię, początek i nieustannie ewoluuje. Paradoks, który przez stulecia dręczył astronomów, okazał się inspiracją do zrozumienia fundamentalnych własności kosmosu. Ciemność nocy kryje więc w sobie opowieść o kosmosie, który nie jest wiecznym, statycznym widowiskiem, ale dynamicznym, ewoluującym bytem o skończonym wieku i zaskakującej historii. Paradoks Olbersa, zrodzony z nieskończoności, znalazł rozwiązanie w skończoności, skończonym wieku i dynamicznej naturze wszystkiego, co istnieje. Jest więc doskonałym przykładem, jak pozorna sprzeczność może prowadzić do głębszego zrozumienia Wszechświata. Ale nie jest odosobniony. W kosmologii istnieje cała rodzina podobnych zagadek. Choćby spokrewniony z nim blisko paradoks grawitacyjny Hugo von Seligera. Otóż paradoks ten pytał, dlaczego grawitacja nie spowodowała jeszcze wielkiej zapaści całej materii. W newtonowskim modelu statycznego, nieskończonego kosmosu siły przyciągania, grawitacyjne siły atrakcji powinny doprowadzić do kolapsu wszystkich ciał niebieskich. Odpowiedź znów tkwi w ekspansji Wszechświata i ogólnej teorii względności Einsteina, która opisuje grawitację nie jako siłę, lecz jako krzywiznę czasoprzestrzeni. Przyjrzyjmy się tej grawitacyjnej kwestii nieco bliżej. Od najdawniejszych czasów spekulatywne umysły próbowały objąć myślą cały kosmos. Z takim wyzwaniem zmierzył się również Newton. W swoich badaniach nie stawiał hipotez o szczegółowej budowie gwiazd, ale próbował ogarnąć Wszechświat w skali kosmologicznej za pomocą jednego modelu matematycznego. To było dla niego coś nowego. Patrzenie na niebo nie jak na zbiór pojedynczych obiektów, ale jak na całość. Paradoks grawitacyjny zbliżony do świetlnego, czyli fotometrycznego paradoksu Olbersa, jest równie ekscytujący. Tkwi w samym sercu fizyki Newtona. Tak się składało, że same gwiazdy nie zajmowały Isaaca Newtona szczególnie mocno, choć wówczas znano ich tysiące, wciąż nie było dowodu, że starożytni Grecy mylili się, nazywając je gwiazdami stałymi. Wydawały się nieporuszone, a dla Newtona były czymś niemal w rodzaju nieruchomych punktów świetlnych. Jego umysł nie brał pod uwagę, że gwiazdy mogą się poruszać. A jednak, jak pisze historyk astronomii Michael Hoskin, Newton prawdopodobnie jako pierwszy uświadomił sobie ogromne odległości dzielące nas od najbliższych gwiazd, nie zauważył jednak, że ich pozorna stałość może być wyzwaniem dla prawa powszechnego ciążenia. Prawo grawitacji jako uniwersalnej siły mającej moc zmieniać ruch ciał było dla Newtona początkiem fizyki, a zdaniem niektórych wręcz początkiem nauki nowożytnej. Mechanika nieba, wsparta coraz bardziej wnikliwymi obserwacjami, pozwoliła na 200-letni okres owocnych badań. Jednak genialny umysł Newtona przeczuwał, że jego model może skrywać pułapki. Problem tkwił w tym, że skoro grawitacja jest uniwersalna i porusza wszystkimi ciałami, to dlaczego gwiazdy nie wykazują ruchu? I takie właśnie niewinne pytanie zadał Newtonowi w 1692 roku młody teolog Richard Bentley. Zamówiono u niego serię wykładów o zgodności nauki z religią. Bentley odrzucał kartezjańską wizję Boga zegarmistrza i chciał wiedzieć, czy można znaleźć inne wytłumaczenie. Zwraca się więc do Newtona z serią pytań. Jak zachowywałaby się materia rozmieszczona jednorodnie w przestrzeni pod wpływem własnej grawitacji? Jaki jest czas życia Słońca i gwiazd? Co przenosi grawitację z ciała do ciała? Newton potraktował to wyzwanie bardzo poważnie, bo w absolutnym matematycznym sensie. Równomierne rozmieszczenie gwiazd oznaczałoby, według Newtona, doskonałą symetrię. A wtedy, przyznaje, nie istniałby żaden powód, by materia miała poruszać się w którąkolwiek stronę. Wszechświat byłby całkowicie nieruchomy, jak, uwaga, nieskończenie wiele igieł stojących na czubkach na nieskończonym lustrze. Ale układ taki wydał mu się sztuczny i niestabilny. No, nic dziwnego. Sprowokowany zatem przez Bentleya, Newton zaczął drążyć kwestię nieskończonego, jednorodnego wszechświata. Jego spójna teoria zakładała nieruchomość gwiazd, bo każda przyciągana była przez wszystkie pozostałe ze wszystkich stron, więc siły powinny się znosić. Gdyby jednak doszło do zaburzenia, gwiazdy zaczęłyby się poruszać, oddalać. Wówczas, wierzył Newton, musiałaby interweniować opatrzność, przywracając gwiazdy na swoje miejsca. W ten sposób wszechświat, według Newtona, trwałby dzięki Bogu, który nieustannie dogląda swego dzieła. Takie poglądy Newton ujawnił publicznie dopiero w dodatkach do łacińskiego wydania Optics z 1706 roku. Spotkały się one z ostrą reakcją niemieckiego polihistora Gottfrieda Wilhelma Leibnica, odwiecznego rywala Newtona, który twierdził, że doskonały Bóg stworzyłby wszechświat działający samodzielnie, jak idealny zegar. W sporze tym nauka, jak widać, splata się z filozofią i teologią. Model Newtona, oparty na nieskończonej przestrzeni i wiecznym czasie, szybko prowadził do poważnych paradoksów. Newton zdawał sobie sprawę, że gdyby kosmos był skończony, siła grawitacji dawno sprowadziłaby wszystko do jednego punktu. Aby uniknąć tego kolapsu, postulował więc wszechświat nieskończony i wypełniony jednorodnie materią. Ten eksperyment myślowy dowodził, że coś jest fundamentalnie nie tak. Albo prawo grawitacji, albo założenia o nieskończonym statycznym wszechświecie. Co więcej, Newton i jego współcześni przeoczyli pewien ważny fakt obserwacyjny. Gwiazdy skupiają się w Drodze Mlecznej. Zwrócił na to uwagę angielski badacz William Stackeley. Jeśli gwiazdy są rozmieszczone równomiernie i nieskończenie, całe niebo powinno właśnie być wypełnione światłem. To, co dzisiaj nazywamy paradoksem Olbersa. Newton nie umiał jednak na to odpowiedzieć i pozostawił tę sprawę bez komentarza. Nawet on. Jednak ograniczenia teorii Newtona ujawniały się nie tylko w skali kosmologicznej, ale także w znacznie mniejszych układach. Jego prawo grawitacji znakomicie opisywało ruch dwóch ciał, na przykład planety krążącej wokół Słońca. Ten ruch był przewidywalny, harmonijny, niczym doskonale napisany duet. Ale wystarczyło dodać trzeci obiekt, aby cały układ zamienił się w dziki, improwizowany koncert. Trzy ciała, przyciągające się nawzajem, zaczynały wirować w chaotycznym tańcu, a przewidzenie ich ruchu na dłuższą metę stawało się matematycznie niemożliwe. Pod koniec XIX wieku francuski matematyk i fizyk Henri Poincaré odkrył, że takie układy dynamiczne potrafią tworzyć skomplikowane wzory chaosu, ukazując nieprzewidywalność kryjącą się w naturze najprostszych oddziaływań grawitacyjnych. Dopiero wiek XX wraz z ogólną teorią względności Einsteina, która wykazała, że wszechświat jest dynamiczny i rozszerzający się, przyniósł rozwiązania tych wszystkich sprzeczności. Tak oto pytania stawiane Newtonowi przez teologów i uczonych o równomierność rozmieszczenia gwiazd, ciemność nocnego nieba i stabilność wszechświata otwierały wielkie spory kosmologiczne. Dyskusje te, choć prowadzone ponad 300 lat temu, wciąż są obecne w nauce, tyle że w zupełnie innej formie. Jak sam Newton mawiał, czuł się jak chłopiec bawiący się na brzegu morza, zbierający gładkie kamyki, podczas gdy wielki ocean prawdy leżał przed nim nieodkryty. Jego model, choć genialny, okazał się jedynie przybliżeniem, pierwszym krokiem w stronę zrozumienia prawdziwej natury kosmosu. Paradoks Olbersa, jak i szereg komplementarnych, o których mówiliśmy, uczą nas pokory i ciekawości. No bo to właśnie z pozornych sprzeczności wynika klucz do nowego zrozumienia świata. W końcu Lord Kelvin powiedział kiedyś, że w nauce nie ma paradoksów, są tylko iluzoryczne konflikty, które wynikają z naszego ograniczonego myślenia. To była Fizyka bez zamulania, którą nagraliśmy w Politechnicznym Studio 504. Odcinek stworzyłem wspólnie, jak zawsze, z Lucyną Mruk. Do usłyszenia lub zobaczenia za 2 tygodnie.
1: A ja Państwu mówię do usłyszenia już za tydzień. Nie mam czasu się rozgadywać, więc życzę tylko dobrego popołudnia, dobrego tygodnia i mam nadzieję, że się spotkamy w przyszłą niedzielę i że się nic nie popsuje. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Audycję przygotował Jan Wichrowski.